0: Glow 99.1 Abuja wa kure.
1: Igba irawo ko le mole to supa. Ade ori opin ojo teye keye. Glow 99.1 FM akure agbaletu.
0: Glow FM 99.1 akure. Ewenu le ke ewenu oko tori yin la se wa. 99.1 FM, Ijako, Akure.

Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa. 99.1 FM Ijako Akure.